0: ma. Polsko-Bałkański Budzik już dzwoni od samego rana w poniedziałek. Słoneczna Brygada też nie śpi i mówi wam dzień dobry w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaki, Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
1: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.
0: W kalendarzu poniedziałek, 10 sierpnia. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 6. Iwona Barańska.
4: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany. Próba generalna defilady na Wisłostradzie. Wielkie święto Wojska Polskiego przed nami. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Szwecji. To był głośny, niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo, że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
5: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
6: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
7: Pod oddziały schodzi!
4: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in., czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakieś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzecionkowski z WWF Polska.
8: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotu dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju.
4: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży morska służba ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy nad polskie morze i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta, zwężenie w okolicy węzła Gdańsk Południe, a w kierunku Gdyni spotkacie ekipy stawiające ekrany akustyczne.
9: A jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Tam drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto i postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.

0: Pogoda.
1: To będzie upalny poniedziałek. Najwięcej pokażą termometry na południu. We Wrocławiu, Opolu i Krakowie 32 stopnie. 31 będzie w Warszawie, 30 w Poznaniu, 26 w Gdańsku. Po południu i wieczorem burze najsilniejsze w pasie od Kaszub przez centrum po południowy zachód.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, Słoneczna Brygada to my. Po szóstej zajrzymy do wakacyjnego kalendarza, który co prawda jest już coraz cieńszy, ale jest.
3: No i po szóstej sprawdzimy także, jaki dźwięk kojarzy wam się z latem, bo na pewno nie jest to dźwięk budzika. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i 4 minuty po szóstej gra dla nas zespół Kombi.

0: dzień przymusowy, poweekendowy. Witam Was, słoneczna brygada Radia Złote Przeboje. Zaczynamy 33 tydzień roku, poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Mamy na to czas zajrzeć do kalendarza.
1: 89 lat temu opatentowano pierwszą gitarę elektryczną. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa.
2: No poniedziałek to trochę taka właśnie wyprawa w paszczę lwa, ale o, co, tak. My nie damy rady, damy radę. Dzięki Złotym Przebojom jesteśmy z Wami, słoneczna brygada. Dajcie też znać, jak się macie po weekendzie. 22 4 4 i 3 0, to jest numer do nas. Zaczynamy wakacyjny poniedziałkowy apel poranny i gramy, co my gramy? David Bowie pięknie nam zagra, a Wy dzwońcie 22 4 4 i 3 0.

0: I ten poniedziałek od razu staje się przyjemniejszy. Stevie Wonder ze swoim złotym przebojem. Stevie, który zapowiedział nowy materiał, na półkach ma się ukazać w przyszłym roku i będzie to pierwszy album studyjny od 22 lat. Dzień dobry, 22 minuty po 6.
1: Dzień dobry, największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy ten poniedziałek. Nie powiemy, że przybliżamy się do weekendu, bo na razie się otrzepujemy z tego poprzedniego. No i za chwilę u nas pierwsza połowa lat 90. Zagramy T-Love.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
14: Reklama.

0: Gees w radiu Złote Przeboje. Przed ostatni poniedziałek wakacji w kalendarzu, a my zaglądamy do naszej wakacyjnej automatycznej sekretarki. No, czy ktoś już nie śpi tak jak my? 22 4 4 3 0. Halo?
1: Cześć, to Dorota.
0: Cześć. Jest.
1: Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. I jak się mam? Mam się dobrze. I życzę wszystkim wesołego, dobrego, miłego, przyjemnego i bardzo relaksującego tygodnia. Chociaż wiem, że pracy będzie mnóstwo, ale pracujmy i... Ola et rabola et launa, czyli módl się i pracuj i raduj się. Pa!
2: Dziękujemy. Dorota, po łacinie zawsze brzmi się mądrze, tak jak się wygląda mądrzej na tle biblioteki. Nawet politycy wyglądają mądrzej. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel. A my dalej gramy na to jak na lato. Przyjemne dźwięki sączą się z głośnika od samego rana w poniedziałek. Kim Wilde za 27.7.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
5: Pierwszy krok do budowy nowego portu zrobiony. O fizycznym starcie inwestycji i współpracy ze społecznością Świnoujścia opowiada Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
4: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zwolcie.
1: Mamy lato, mamy 10 dzień sierpnia w kalendarzu, 3 tygodnie zostały do końca wakacji. No a
2: nie
1: dzisiaj,
2: mów tego głośno.
1: Powiedziałem głośno, a my chcemy dzisiaj sprawdzić, jaki to dźwięk kojarzy nam się z latem, bo na pewno nie jest to dźwięk budzika.
3: Dla mnie to jest dźwięk latającego komara i oczywiście packi na komara.
2: Oj tak. A może szum ptaków śpiew.
1: Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
2: A wam jaki dźwięk kojarzy się? Jaki dźwięk kojarzy wam się z wakacjami? 22, 4, 4 i 3, 0. No i jeszcze mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy do telefonu, zapraszamy do maila. Za najfajniejszy głos obiecujemy w prezencie złotą kawę Słonecznej Brygady, czyli z nami prowadzącymi na pudełku. Jaki to dźwięk kojarzy wam się z latem? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Weź jeszcze coś zaśpiewaj.
1: Ra, ra, ri, ra, ra, ra.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: z głośnika Radia Złote Przeboje. Sączą się w poniedziałkowy poranek. Anne Wisborn za 4 minuty 7. W języku młodzieżowym jest takie określenie zaorać kogoś, jak ktoś ma mocne argumenty w dyskusji, a tym razem pewien człowiek dosłownie zaorał.
1: Obraz z tego, jak rolnik z Gliwic pługiem zaorał świeżo położony asfalt, obiegły całą Polskę w miniony weekend. Jest decyzja sądu w sprawie tego rolnika. Więcej szczegółów opowiem w najbliższych wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
9: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Poniedziałek, 10 sierpnia, zapraszamy Was już teraz na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7:00. Iwona Barańska.
11: Pługiem po świeżym asfalcie rolnik z Gliwic aresztowany. 4-latka wypadła z balkonu na 5. piętrze, sąsiedzi zdążyli ją złapać. Turyści szukają ochłody w tatrzańskich stawach, ale to może słono kosztować. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. O krok od tragedii w Łomży 4-letnia dziewczynka zwisała po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadła. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
12: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
11: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promil alkoholu. Prawie 2000 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, a w powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w Liczbach. Odbędzie się za tydzień, a w nocy z soboty na niedzielę w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
13: Pod oddziały, baczność!
14: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
15: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
16: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
11: Wojsko zapewnia, że w sobotę, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak, jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Do zwycięstwa zabrakło minuty i 18 sekund. Katarzyna Niewiadoma Pini na drugim miejscu kończy kolarski Tour de France. Liczący niespełna 100 kilometrów, ostatni etap na trasie wokół Nicei wygrała Holenderka Demi Vollering i jako pierwsza kobieta zwycięża wielkiej pętli drugi raz. W nocy z poniedziałku na wtorek na kort w Toronto wyjdzie Iga Świątek, by walczyć o półfinał kanadyjskiego tysięcznika. Jej rywalką tym razem będzie Rosjanka Diana Schneider. Panie grały ze sobą tylko raz. W jedynym dotychczas meczu górą była Polka.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
11: Przed nami upalny i burzowy dzień. Zagrzmi m.in. nad morzem, w centrum i na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 26 stopni w Gdańsku, 30 w Bydgoszczy, 31 w Warszawie, do 32 we Wrocławiu i Katowicach.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
10: Dzień dobry. Po siódmej sprawdzimy, gdzie latem Złote Przeboje brzmią najlepiej i jak zabrać złote na wakacje. Po siódmej też sprawdzimy pogodę w trzech najmniejszych miejscowościach w Polsce z dostępem do morza. Gramy na to, jak na lato. Gra Ricky Martin, 4 po 7.

0: ochotę na wakacje.
1: W balonie lecącym nad Mielnem, może na molo w Sopocie podczas zachodu słońca, a może podczas jazdy rozgrzanym autem bez klimatyzacji. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego właśnie tam? To jest pytanie do was, a jeśli odpowiecie z humorem i polotem, to możecie wygrać 1000 złotych. Wszystko w ramach naszej letniej zabawy Zabierz Złote na wakacje.
2: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie. To jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
3: Bardzo dziękuję.
4: Tak było tydzień temu, kiedy słuchaczka Nikola z Kielc skasowała 700. Wcześniej banknoty poleciały jeszcze m.in. do słuchaczki Natalii ze Szczecina, Jadzi z Siemianowic Śląskich, Roberta z Zielonej Góry czy Kasi z Katowic. I wy też możecie wygrać. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam, gdzie waszym zdaniem złote przeboje grają najpiękniej. Najbardziej szalona odpowiedź ma szansę na tysiaka. A finał zabawy jeszcze tego poranka o 9.30.

Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Gra Enrique Iglesias, który we wrześniu będzie koncertował, jak to się mówi, za miedzą, czyli w słowackiej Bratysławie. A jeszcze wcześniej zagra w Aumatach w Kazachstanie. Co na to fani z Kazachstanu?
1: Ła-ła-wy-ła.
2: Możemy próbować różnych zaklęć, by odwołać poniedziałek i przedłużyć weekend. My o poranku próbowaliśmy czary-mary, hokus-pokus. Nie zadziałało. No to może lepsze będzie Abracadabra. Steve Miller Band już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
0: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Reklama.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Jeśli szukacie najbardziej odludnych miejsc z plażą, to trzy, o których za chwilę powiemy, są doskonałe. Mają morze, mają ciszę i przyrodę zamiast tłumów i zamiast straganów z labubów.
2: I są to trzy najmniejsze miejscowości w Polsce z dostępem do morza. No to na początek Lubiatowo. Liczba mieszkańców to około 150 osób poza sezonem. Dzisiaj trochę chmur i przelotnie pokropi, maksymalnie 22 stopnie.
3: No to teraz Poddąbie. Liczba mieszkańców około 40, oczywiście jak wyjadą turyści. Taka malutka nadmorska osada. Po lewej blisko Ustka, po prawej blisko Rowy.
2: No, ostrożnie.
3: No to teraz prognoza pogody. 21 stopni. No i może popadać i zagrzmieć rzeczywiście między Ustką a Rowami.
1: To na koniec Piaski na Mierzei Wiślanej. Liczba mieszkańców około 60. Chyba, że ktoś się w te wakacje nowe urodził, to dajcie znać. W ostatniej miejscowości przed granicą z Królewcem będzie ładnie, choć nie upalnie, maksymalnie 22. Przelotnie pokropi dopiero późnym wieczorem.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: A czy wiecie, że filmowy killer mógł wyglądać zupełnie inaczej? No bo Juliusz Machulski początkowo chciał, żeby Jerzego Killera zagrał Szymon Majewski, a rolę Stefana Siarzewskiego z kolei początkowo proponowano Stanisławowi Tymowi, no ale ją odrzucił, no i ostatecznie dostał ją Janusz Rewiński. Dzień dobry, 20 minut przed 8.
1: Dzień dobry, elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje za nami, a za chwilę trochę elektroniczno-alternatywnego rocka, czyli Depeche Mode, zagramy wam w radiu Złote Przeboje w porannym programie wakacyjnym.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dźwięk klapka uderzającego o piętę, a może dźwięk smażonej kiełbasy. Jaki dźwięk kojarzy wam się z latem? Pytamy o to was dzisiaj od rana. 22 44 30.
2: To jest dźwięk, który nie słyszałem tak naprawdę już od 40 lat, a który wspominam z rozrzewnieniem, a mianowicie klepanie kosy.
3: Ten dźwięk to zong. A dlaczego? Bo wakacje bardzo szybko mijają.
4: Kojarzy mi się odgłos kółeczek odciągniętej walizki. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
5: A wam jaki dźwięk kojarzy się z latem, z wakacjami? 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Za najfajniejszy głos obiecujemy w prezencie złotą kawę Słonecznej Brygady. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: ją usłyszeć. Jak zawsze, Urszula w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 5-8 w czasach, w których nie wiadomo, co jest prawdziwe w internecie, a co jest fake newsem. To najbardziej zawsze mnie zastanawia, czy jak grzybiarze chwalą się grzybami, to czy to są zdjęcia z tego sezonu, czy z minionych?
1: Z tego, bo w lasach są prawdziwe grzybowe, jest prawdziwe grzybowe Eldorado, bo są i kurki, i podgrzybki, i koźlarze. Wszystkie te grzybki czekają na grzybiarzy, jest na co polować. Więcej o tym opowiem już za kilka minut w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
19: Poniedziałek, 10 sierpnia, na zegarach punktualnie 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: Tańsze tankowanie na horyzoncie. Według analityków spadną ceny wszystkich paliw. Rekordowo niski stan Wisły to olbrzymi kłopot dla ekosystemu. A może by tak na grzyby? Jest wysyp kurek, podgrzybków i koźlarzy. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
21: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
20: Autogaz również będzie tańszy, według prognoz analityków, o 2 grosze na litrze. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
22: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
20: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Lasy pełne są grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
1: Kolejny gołąbek?
2: Oczywiście.
1: Ale tak się schował.
2: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
1: A huby można zbierać i przynosić do państwa, do poradni?
2: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
1: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
2: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego, fake chicken.
20: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Po przyjemnym, słonecznym weekendzie poniedziałek będzie upalny. Najwięcej pokażą termometry na południu. We Wrocławiu, Opolu i Krakowie 32 stopnie. 31 będzie w Warszawie, 30 w Poznaniu, 26 w Gdańsku. Po południu i wieczorem burze. Najsilniejsze w pasie od Kaszub przez centrum po południowy zachód.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry. Po ósmej powróci legendarny cytat z internetu, czyli będę go zjadł.
2: Po ósmej też będę go pił, czyli ktoś z was będzie pił złotą kawę Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w porannej dyskusji Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Gra Rick Astley. 4 po 8.

0: Queen, It's a Kind of Magic. Tak wam gramy 10 minut po 8 w poniedziałkowy poranek. A teraz wracamy na chwilę do wczorajszej gorącej nocy na plaży romantycznej w warszawskiej dzielnicy Wawer. To tam zaprosiliśmy słuchaczy na koncert zespołu Ira. No i bilety wszystkim stawiał nasz kolega z Radia Złote Przeboje, czyli Kasper Sosnowski. A tak serio, no to wstęp był wolny, a słuchacze byli przeszczęśliwi.
1: Bardzo wspaniały koncert, w szczególności ostatnia piosenka. Było cudownie, bardzo dziękujemy za organizację tej imprezy.
2: Super, bardzo dobrze.
3: Rokowo mocno zagrało.
2: Bardzo, bardzo mocno, tak.
4: Akcja Plaża Wawer potrwa do końca wakacji, a nawet trochę dłużej. Za nami Ira, za nami też koncert Demono, a przed nami jeszcze Just Five, Papa D, Majka Jeżowska i zespół Pectus. Na Plażę Wawer zaprasza Radio Złote Przeboje. A teraz zapraszamy do wysłuchania Jennifer Lopez. Może kiedyś zaprosimy na Plażę Wawer. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje.

0: czu w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Eruption zagrali swój największy przebój One Way Ticket. Taka ciekawostka, właśnie w Japonii ten przebój zyskał czuły przydomek czu Train Song ze względu na rytm przypominający pędzący pociąg. No a my wsiadamy do naszego polskiego pendololo o nazwie Poniedziałek i mówimy wam dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchacze radia Złote Przeboje niedawno byli świadkami wspaniałego koncertowego wydarzenia, czyli występu Beaty Kozidrak Bez Prądu. No i ci, którzy nie dotarli na koncerty w Ruchęce czy w Lublinie, to będą mieć ostatnią w tym roku szansę na posłuchanie Beaty Unplugged w Kozłówce. W Pałacu Zamojskich zagra 18 września. A za chwilę ktoś z was dostanie za swój poranny komentarz kawę Słonecznej Brygady, zatem zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.

0: Zadzwońcie.
1: Jaki dźwięk kojarzy nam się z latem? Jakie dźwięki kojarzą nam się z wakacjami? Pytaliśmy o to dzisiaj o poranku, w przedostatni poniedziałek wakacji. No i czas na podsumowanie.
2: Z latem i wakacjami kojarzy mi się odgłos kółeczek odciągniętej walizki. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
3: Dla mnie dźwięk lata jest to kombajn Bizon wchodzący na obroty i jego głos silnika, czyli Leyland CS400. Dźwięk, który mi się kojarzy z wakacjami...
1: No i jako, że do lodów pasuje kawa, no to wręczamy złotą kawę Słonecznej Brygady autorowi tego telefonu. Dziękujemy za wszystkie wasze głosy i dźwięki, a jutro?
4: A jutro z okazji Dnia Konserwatora Zabytków zastanowimy się razem nad tym, na co jesteśmy już w życiu za starzy.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie. Kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów

0: Lady Punk dla nas gra kwadrans przed dziewiątą. Słuchacie Radia Złote Przeboje. A teraz u nas temat, który, jakby to ujął klasyk, temat, który będę go zjadł.
1: Ładnie, ładnie.
2: Policzono, że przeciętny Polak spożywa 3 do 4 głównych posiłków dziennie. Mhm. Dietetycy i badania zachowań konsumenckich wskazują jednak, że wliczając drobne przekąski, kawę z mlekiem czy podjadanie, no to faktycznie częstotliwość sięga 4 do 5 razy dziennie.
1: I tutaj ciekawostka, żołądek zawsze daje znać, kiedy jest pusty, a mózg niestety nie. To teraz DISU, bardzo fajny przebój grupy Ottawan wam zagramy w radiu Złote Przeboje w porannym programie wakacyjnym. Za 13 minut będzie 9:00.

0: się on w Radiu Złote Przeboje, budzi nas w poniedziałek, gramy na to jak na lato, za 4 minuty z 9. Czy wśród Państwa słuchaczy kochanych zdania też są podzielone, jak wśród Słonecznej Brygady? Jedni u nas tutaj twierdzą, że w weekend było ciepło, inni, że zmarzli
1: było
0: w cieniu,
1: ciepło.
0: Nie mówiąc już o nocy. A będzie właśnie, co będzie w nowym tygodniu?
1: No, nowy tydzień, gorący początek tygodnia i burzowy finał. Dziś upał obejmie niemal całą Polskę, ale synoptycy ostrzegają też przed gwałtownymi zjawiskami. Posłuchajcie szczegółów w najbliższych wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500. Wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: W poniedziałek 10 sierpnia słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości. Punktualnie o 9. Iwona Barańska.
11: Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala w Warszawie. Lekarze odkryli, że jego brat 6 lat temu też wymagał pomocy. Gorący dzień przed nami, możliwe też gwałtowne burze. Niebo szykuje spektakl. Zaćmienie słońca będzie widoczne także w Polsce. Dwumiesięczny chłopiec z obrażeniami wskazującymi na maltretowanie trafił do warszawskiego szpitala. Lekarze odkryli, że 6 lat wcześniej jego starszy brat był hospitalizowany w podobnych okolicznościach. Rodzice mają zakaz zbliżania się do dzieci, a o dalszej opiece nad niemowlęciem zdecyduje sąd. Na dziś wyznaczono rozprawę.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dzisiaj upały. Wyjątkiem będzie północna część kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
13: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych. Tutaj temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
11: Upał w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury. Jutro i w środę nieco chłodniej, powrót upałów w weekend. Już w tym tygodniu będziemy mogli oglądać jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych – zaćmienie Słońca. W środę całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć m.in. w Hiszpanii i na Islandii. Ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
14: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem Słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
11: Poprzednie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce było widoczne w 2015 roku. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku autostrady A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej trasy. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
15: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
11: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat.
12: Radio Złote Przeboje.
3: Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy lekkoatleci odliczają już minuty do startu Mistrzostw Europy. Rywalizacja na stadionie w Birmingham zacznie się jeszcze przed południem. W pierwszej eliminacyjnej sesji zobaczymy łącznie 16 polskich sportowców, a uwagę kibiców skupią młodziarze oraz sprinterki na czele z Ewą Swobodą. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie trzy mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0.
3: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Pogoda.
11: Upalnie i burzowo dzisiaj. Zagrzmi m.in. nad morzem, w centrum i na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 26 stopni w Gdańsku, 30 w Bydgoszczy, 31 w Warszawie, do 32 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro już przyjemniejsze temperatury, najwyżej 26 stopni.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
10: Mimo takiej prognozy pogody Słoneczna Brygada radzi ubrać się ciepło, gdyż polskie upały bywają zdradliwe, a po dziewiątej zaprosimy Was do finału naszej wakacyjnej zabawy, w której w każdy poniedziałek możecie wygrać kaskę.
17: Zabierz złote na wakacje, tak się nazywa nasza zabawa. Zgłosić możecie się oczywiście na złoteprzeboje.pl, a tymczasem Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 4 minuty po dziewiątej. Billy Joel.

0: Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski dla nas zagrali w Radiu Złote Przeboje. Artur Gadowski akurat bez Kościkiewicza, ale za to z zespołem Ira wystąpił wczoraj na scenie na plaży Wawer, a to jest koncertowy cykl, który organizuje Radio Złote Przeboje. W każdy weekend sierpnia zapraszamy Was na darmowe, co ważne, koncerty Waszych ulubionych gwiazd. No wczoraj zagrała Ira, a w następny weekend na scenie pojawią się dwa legendarne zespoły, a będą to Papa D oraz Just Five.
1: Tak, dzień tak. Dobry. Zapraszamy. A za chwilę wystąpił u nas kolekcjoner okularów przeciwsłonecznych, żeby je pomieścić. Ma osobny pokój skubany. Sir Elton John, o nim mowa. Bierzcie przykład z pana Eltona i dzisiaj też nie zapomnijcie okularów przeciwsłonecznych, gdyż zapowiada się jeden z 8 słonecznych dni w tym roku w Polsce. Za 3 tygodnie koniec wakacji, potem wszystkich świętych, wiadomo. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 11 po 9.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: złote na wakacje.
1: To jest nazwa naszej wakacyjnej zabawy, w której w każdy poniedziałek możecie wygrać kasę, taką ekstra kasę do budżetu wakacyjnego, ale najpierw trzeba się zgłosić na złoteprzeboje.pl i tak też uczynił słuchacz Krzysztof Zabrza. Dzień dobry.
2: Halo, Krzysiu.
1: Halo, halo. Halo, Krzysztof. Krzysztof Zabrza. Czy jest z nami Krzysztof?
2: Halo, Krzysiu. Krzysiu nam się zagubił chyba.
1: Jeśli nie ma Krzysztofa, to co? To komisja? Spoglądam w stronę Komisji Gier i Zakładów. Komisja kiwa, że spróbujemy zadzwonić do Krzysztofa za około 4 minuty.

0: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie.

0: Nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
8: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

0: Ej, Sof Base w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Poranny program wakacyjny dobiega końca, ale jeszcze jeden ważny komunikat.
1: Ważny zwłaszcza dla słuchacza Krzysztofa z Zabrza, który był finalistą zabawy Zabierz Złote na wakacje. Przez problemy techniczne Krzysztof nie mógł pobawić się z nami, ale ma gwarantowaną stówę i unikatowy, jakże piękny ręcznik plażowy. Przyda się, bo idą upały. Poniedziałkowy program wakacyjny się kończy. Dziękujemy bardzo. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jachim,
2: dziękuję.
1: Tomek Torkiewicz. A od teraz w programie wakacyjnym Gosia Kościelnia.
2: Nie.
1: Tak.
2: To ja i nawet mam ręcznik, bo jestem już przygotowana na te upały, ale nie mam takiego pięknego. To Radio Złotoprzebojowego. No dobrze, to zapraszam na przedpołudnie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 10, a skoro za 3 minuty godzina 10, to znaczy, że i za 3 minuty również najnowsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Reklama.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Pierwszy krok do budowy nowego portu zrobiony. O fizycznym starcie inwestycji i współpracy ze społecznością Świnoujścia opowiada Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
13: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
14: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
13: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
2: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
13: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj sporo słońca, małe zachmurzenie, ale miejscami będzie więcej chmur z biegiem dnia. Na południu może padać i zagrzmieć. Dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 23 na północy, około 30 stopni w centrum do 34 w Rzeszowie. Zaczynamy sobie poniedziałkowe przedpołudnie, 4 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, sierpień przepiękny, oby trwał jak najdłużej. Teraz o tym, czy jest...
15: Radio Złote Przeboje!
0: Ten kawałek podłogi.

kto wiedział, że przodkowie lidera zespołu Redbox, który właśnie przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przyboje, mieszkali w Warszawie i w Poznaniu. Dziadek owego lidera Redbox wyemigrował z Warszawy do North Yorkshire w Anglii w latach 70. XIX wieku. To rodzina od strony mamy, a poza tym zespół zawsze czuje się w Polsce jak w domu i podkreśla, że kocha Polaków. My też kochamy Redbox. Radio Złote Przyboje, 12 minut po godzinie 10.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja. Hello!

poduszka Rogal. Idealna do tego, żeby złożyć na niej oszołomioną podróżowaniem głowę, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radio Złote Przeboje, no i pojemna torba płócienna na wszelkie wyjścia letnie. A idealna, taki zestaw podróżnika do wygrania w leciutkiej zabawie palcem po mapie. A tak sobie podróżujemy przez całe wakacje co środę w Radiu Złote Przeboje. Dziś mamy poniedziałek. No i już we środę bawimy się lekko geograficznie, mocno muzycznie. No i jak zawsze szybko zgadujecie i podajecie prawidłowe odpowiedzi. Już w tę środę kolejna zabawa. Przypominam, palcem po mapie, podekscytowany wakacjami. Pointer Sisters teraz w Radiu Złote Przeboje dla Was. I'm so excited.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

Bay. Bay? No, I can't.

Malcolm McLaren, Catherine Deneuve. Malcolm, prowokator, jego artystyczne dokonania rzadko miały na celu wprowadzenie na świecie pokoju i harmonii, a jego najbardziej znane dziecko, zespół Sex Pistols, wywołało rewolucję na brytyjskiej scenie muzycznej i oczywiście wielkie oburzenie rodziny królewskiej. Wydany w dniu jubileuszu królowej Elżbiety singiel z obrazoburczym utworem God Save the Queen wywołał ogólnonarodowy skandal. A towarzyszący mu koncert promocyjny na statku płynącym po Tamizie zakończył się aresztowaniem kilku osób, w tym McLarena oczywiście. Życiowe motto Malcolma McLarena przeczytać można na jego nagrobku na cmentarzu w Londynie. A brzmi ono tak: lepsza spektakularna porażka niż umiarkowany sukces. Radio Złote Przeboje za 12 minut. 11 teraz Sonic.

Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11, a więc o 11 już najważniejszej, tylko sprawdzonej wiadomości dla Was zapraszamy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
2: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama! Teoria i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
7: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
8: Upały, burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wysunięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzeki Mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
9: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
8: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartus i Leszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
10: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
8: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
11: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
8: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe, i rowery.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Dziś na wschodzie i południu pogodniej, bez deszczu, a w pozostałych regionach przelotne opady deszczu i burze. Przeważnie od 30 do 33 stopni, a chłodniej na północy 25. Najchłodniej w Suwałkach 23 stopnie. Poniedziałkowe przedpołudnie, ciąg dalszy, a przed nami ostatnia jego godzina, bo 11.04 teraz na naszych i waszych zegarach. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę Kombi i Black and White. Tak zaczniemy, największy przeboj lat 80. i 90. jak zawsze u nas dla was. Gramy na to, jak na lato.
13: Radio Złote Przeboje.

Cudowny Chris Rea w poszukiwaniu lata. W wiadomościach Radia Złote Przeboje słyszeliśmy o tym, co najczęściej zostaje skradzione w Polsce. Pieniądze, przyrządy ogrodowe i rowery. A co najczęściej jest gubione? W biurze rzeczy znalezionych w Warszawie wśród znalezionych rzeczy ostatnio były m.in. floret, rękawice bokserskie, rakieta do squasha, maszyna do szycia, instrumenty muzyczne. I tutaj znaleźli flet, gitarę, klarnet, saksofon, skrzypce i ukulele. Oczywiście bardzo dużo jest tych instrumentów. Przedmioty dostarczane są przede wszystkim przez policję, przez metro, przez lotnisko, przez tramwaje i centra handlowe. I rzeczy takie znalezione, przechowywane są w biurze przez 2 lata od dnia znalezienia i po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę. O ile znalazca odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W ostatnim roku 146 tabletów i 41 laptopów przekazano na potrzeby zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów w akcji zainicjowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Stołecznego Warszawy. To jest długi i ciekawy temat. Biuro Rzeczy Znalezionych. Troszkę tajemniczy. 12 minut po godzinie 11. Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

przed nami. Oni opanowali MTV, królowali na listach przebojów. Ich twórczość wychowała część pokolenia dzisiejszego. Takie hity jak Coco Jumbo, There's a Party, Celebration. Do dzisiaj sprawiają, że parkiety dyskotek przeżywają naprawdę prawdziwe oblężenie. I mimo, że niektórzy z przymrużeniem oka traktują to, co się działo w latach 90. w muzyce dyskotekowej, to naprawdę nie sposób odciąć się od nurtu Eurodance. Obok DJ Bobo, Mr. President i Master Boy najbardziej rozpoznawalnym zespołem Eurodance lat 90. był niemiecki zespół Fun Factory, teraz w Radiu

0: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
1: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
0: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Autopromocja.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
6: Roman,
5: przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
5: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
5: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
7: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

wdzięczni jesteśmy zespołowi Art Company za ten wielki przebój, który powstał nie z artystycznej potrzeby, nie z potrzeby serca, lecz z czysto praktycznych powodów. Jeden z muzyków Art Company zdradził szczegóły dotyczące genezy tego wielkiego przeboju. Powiedział, że ich repertuar był za krótki, więc postanowili napisać ładną, długą piosenkę, żeby wypełnić czas koncertu i rozciągnąć ten czas. Musiała być pełna solówek, musiała być pełna okrzyków, ach, joch, i od dawna myślał o zrobieniu czegoś z kobietą siedzącą na kanapie. Tak też było w klipie, tak wspominał gitarzysta zespołu Ferdy Lancy. No i udało się. Radio Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: David Bowie i Queen. Czy może być lepsze połączenie? Under Pressure to było w roku 82, gdy spotkali się w studiu. Za 3 minuty będzie 13. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13:00. Zapraszamy.
13: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
14: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
13: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
13: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
16: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
13: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
18: Dzisiaj ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski, oprócz południa i południowego wschodu. Gorąco, 30-32 stopnie na południu i wschodzie, 31 w Warszawie, 30 w Bydgoszczy, a nad morzem od 24 do 26 stopni.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: 4 minuty po godzinie 13, nasze wspólne popołudnie poniedziałkowe, sierpniowe. Gosia Kościelniak zapraszam. Gramy na to jak na lato, więc sięgniemy sobie teraz po kolejny wielki przebój I Will Survive specjalnie dla Was.

sposób liczyć liczby przeróżnych kapel garażowych, które w miastach, miasteczkach, wsiach regularnie grają próby i koncerty dla kilku znajomych. I to nawet w dzisiejszych czasach. Chociaż tak od lat się mówi, rock and roll nie ma się najlepiej. No a w latach 80. to był boom. Wystarczyło, że ktoś rzucił pomysł o założeniu zespołu, no i reszcie kolegów albo koleżanek świeciły się oczy. Kilka par oczu zaświeciło się też w Częstochowie i to było chwileczkę po Sylwestrze 81-82 i pięciu kumpli z czwartego liceum ogólnokształcącego, na cześć którego powstała później piosenka, założyło grupę

To już nie będzie nawet jeden zespół, będą dwa na jednej scenie. Gramy na to jak na lato dla Was przez całe wakacje, ale nie tylko w radiu, bo jak wiecie, spotykamy się z Wami także na żywo. W ten weekend znowu będziemy na Was czekać na plaży. Na plaży romantycznej w Warszawie, a w niedzielę wieczorem 16 sierpnia dwa zespoły, bo i weekend wyjątkowy. Just Five i Papa Dance. Ależ to będzie szał. I razem będziemy bawić się przy tak doskonale znanych nam przebojach. W strefie Radia Złote Przeboje spotkacie naszych wysłanników i prowadzących. Będą prezenty, będą zabawy, zanim koncert się zacznie. A jak już się zacznie, no, będziemy zresztą cały czas opowiadać Wam, co się dzieje na plaży Wawer.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
14: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
17: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: poniedziałkowe, wczesne popołudnie przechodziło w to środkowe popołudnie poniedziałkowe, a potem będzie ostatni kawałek popołudnia i wieczór, ale tym wszystkim
1: zajmie
0: się...
1: Czekaj, muszę to rozrysować na grafie.
0: Nie, spokojnie, ja to wszystko zaraz tobie wytłumaczę, a słuchacze i tak ogarniają to wszystko.
1: Oczywiście, tym bardziej, że my tutaj smooth operator, powoluteńku, my tu sobie wszystko z Gosią ustalimy, że tak powiem, te wszystkie babów i bubazy zamiłości.
0: Takie kobiece pretensyjki.
1: A wy sobie tylko siedźcie, patrzcie, słuchajcie i uśmiechajcie się do nas.

0: bracia Hansonowie, których jak wiemy jest całe mnóstwo i wszyscy zaśpiewali na antenie Radia Złote Przeboje. Do najwspanialszych, największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po wiadomościach o 14, a w nich dobre wiadomości, dlatego że książka Olgi Tokarczuk znalazła się na liście książek wszechczasów. Któraż to z nich? Powiemy o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
6: Poniedziałek, 10 sierpnia. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
7: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
7: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i nie wchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia, ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobne ustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
9: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kołowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
7: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Większość Polski z temperaturami powyżej 30 stopni. Jedynie w Suwałkach 23 i na Pomorzu 26 stopni. W wielu miejscach mogą pojawić się burze. Pierwszy dzień po urlopie? No to szczególnie troskliwie witam Was właśnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. W środę już będzie okej. Mam dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński.

Będzie druga część filmowej biografii Michaela Jacksona. Zdjęcia ruszą pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Mamy już wiele scen, zwłaszcza dużych sekwencji muzycznych nakręconych wcześniej i niemal na pewno je wykorzystamy, mówią producenci części pierwszej, która jak dotąd zarobiła już ponad miliard dolarów.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Pomyślała o eutanazji. Drugi mąż Tiny Turner podarował jej życie. Oddanie mi nerki było niezwykłym darem, darem miłości. Żartowałam, że z nerką Erwina, mówiła Tina Turner, będę w stanie przebiec maraton. Tu Radio Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato.

0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kilogram, aż 53% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

z udziałem chóru Królewskich Sił Zbrojnych w odświeżonej wersji. Przebój In The Army Now pojawił się w 2010 roku, wydano go w celach charytatywnych, a cały dochód został podzielony między British Forces Foundation i Help for Heroes. Wszystkich bohaterów pozdrawiam serdecznie, a teraz baczność. Gramy na to jak na lato. Titi.

0: Big Fun, Blame It On A Boogie. Radio Złote Przeboje, w którym po 15 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale o 15 będziemy mówić o tym, że procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Dlaczego? Wszystko za chwilę wyjaśnimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 10 sierpnia, pora na wiadomości.
11: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na Jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian. A potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskiem. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jarus, wiceminister rozwoju.
12: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc, takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
11: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej, tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
13: Dostaną wyrok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
11: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
11: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kirii do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: W wielu miejscach upalnie i burzowo. Jeśli chodzi o termometry, prawie wszędzie powyżej 30, na Pomorzu 26, w Suwałkach 23. 1000 złotych wpadnie wam do kieszeni lekko, łatwo i przyjemnie. W zabawie zabierz złote na wakacje. A jak to się wszystko robi, to wyjaśnię z przyjemnością niebawem. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek.

Nie musisz być świetny, żeby odnieść sukces. Spójrz na Phila Collinsa, mówił Noel Gallagher. No, nie za ładnie mówił, można powiedzieć. Z kolei Freddie Mercury mówił o Philu Collinsie tak. Czy ten gość się kiedykolwiek zatrzymuje? A mówił tak, podziwiając muzykę w telewizji w czasie Live Aid w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Collins jeszcze kilka godzin wcześniej był w Anglii i jako jedyny artysta wystąpił na obu odsłonach najsłynniejszego koncertu charytatywnego w historii, dlatego że tego samego dnia pojawił się na Wembley ze Stingiem, a po chwili ruszył ponad dźwiękowym Concordem do Nowego Jorku, a stamtąd już helikopterem do Filadelfii, żeby dołączyć na scenie do reaktywowanego Led Zeppelin i Erika Claptona. I takie gwiazdy. Gram wam w radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.

0: 1000 zł do wygrania. To brzmi nieźle, prawda? I to nieważne, czy już spłukaliście się na wakacjach, czy dopiero zamierzacie się na wakacjach spłukać.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie.
0: W zabawie zabierz złote na wakacje, 100 zł dajemy za samo odebranie telefonu, a w sumie faktycznie 1000 złotych możecie wygrać. Więc zgłaszajcie się po pieniądze do Radia Złote Przeboje. Zaglądajcie po szczegóły na złoteprzeboje.pl. Komu się przyda 1000 złotych, ręka do góry?

0: autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak, Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Castorama! Teoria i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Przed nami burzowe popołudnie, wieczór i część nocy. Najgwałtowniejsze burze możliwe w północno-wschodniej części kraju. W ich trakcie silnie powieje, więc nie parkujcie pod drzewami. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać trasę S8 w Warszawie między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Po zderzeniu trzech samochodów dwa pasy w stronę Białegostoku są zablokowane.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Pierwsza w historii polska złota płyta to właśnie ta za dziwny jest ten świat Czesława Niemena. A że gram wam wyłącznie to, co w muzyce najlepsze, to teraz do tego poniedziałkowego, popołudniowego zestawu dokładam The Cardigans i dalej gram wam na to jak na lato.

0: Lovefully Cardigans w Radiu Złote Przeboje na chwilę przed 17. O 17 w wiadomościach bardzo ważne alerty dotyczące dzisiejszej pogody. W paru miejscach zrobi się niebezpiecznie. Sprawdźcie, czy w waszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 10 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
8: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
9: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
8: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
10: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
8: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. We'll be right back. Pogoda.
7: Prawie cała Polska z temperaturami powyżej 30 stopni, wyjątki Pomorze. 26, Suwałki, 23 stopnie. W wielu miejscach może dzisiaj zagrzmieć. Witam tych, którzy tak zapędzili się w poniedziałkowych obowiązkach po urlopowym odgruzowywaniu, że teraz dopiero mają czas na największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witajcie. Czekałem na was. Mam dla was szef.

brązach, w moich ulubionych brązach wystąpił Andrzej Piaseczny na początku sierpnia na weselu Rafała Brzozowskiego. Zresztą gwiazd ci tam było zatrzęsienie. Szczęść Boże młodej parze od Radia Złote Przeboje. Zresztą trzymam kciuki za wszystkich, którzy w te wakacje zmienili stan cywilny. Gramy dla was. Gramy na to jak na lato.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Tak, ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Owo, Solidas Rock. To było modne powiedzonko wśród nowojorskich dzieciaków na początku lat 80. i kiedyś spacerując sobie z dziećmi, Nicholas Ashford pomyślał, to Solidas Rock jak ulał pasuje do jego długiego małżeństwa z Valerie, z którą pisał teksty. No i napisali i zaśpiewali. Mamy sierpień, są wakacje. To może by tak?

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 800

0: Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Mrągowo-Piecki. W pobliżu miejscowości Brejdyny zderzyły się 3 auta, jedna osoba została ranna, a droga w tym miejscu jest zablokowana.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: My Heart Will Go On i Celine Dion, która nie dość, że wraca na koncerty, to jeszcze wyda nową płytę. Ale o tym, co słychać u naszych gwiazd, to już będzie od 18 opowiadał wam Wojtek Babiarczyk. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Jurku, witam was bardzo gorąco. Po godzinie 18 będzie m.in. o pierwszej wakacyjnej miłości Roberta Jansona. Sprawdzimy także, jak czują się gwiazdy po tych wakacyjnych koncertach. Zatem koniecznie bądźcie razem z nami do 22.

0: obiecuję wam, że takich wakacyjnych bitów po godzinie 18 gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SBM.
9: Reklama. 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Wojciechowi Nowickiemu, który bronił tytułu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech, Wołodymyr Mstivczuk. Fajdek miał piąty wynik, a finał jutro. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, Ibrahimą Konate i Markiem Kukureją. A robili to pod okiem José Mourinho.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Pogoda.
9: W wieczór i nocy z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Suwałk aż po Kielce. Jutro pokropi na północy kraju. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej w Koszalinie 18 stopni. Najcieplej w Rzeszowie 27.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: To już minuta po godzinie 18:00. Podobno po urlopie i po wakacjach najlepiej w domu i w radiu. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam Was na ten poniedziałkowy wieczór z największymi gwiazdami lat 80. i 90. To na dobry początek. No Mercy.

Elton John nazwał go kiedyś najbardziej utalentowanym autorem piosenek lat 80. Do dziś łączy ich wielka przyjaźń. To Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 10 minut po godzinie 18. To teraz gwiazda, która zanim zaczęła śpiewać, była cheerleaderką drużyny Los Angeles Lakers, a cztery jej kawałki, słuchajcie, w latach 80. i 90. trafiły na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów. A to jeden z nich to Rush i Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje.

0: Odważny klip do tej piosenki nagrany na basenie wywołał skandal. Obyczajowe europejskie stacje radiowe mogły go emitować w niektórych krajach dopiero po 22. Boys Boys i Sabrina w radiu Złote Przeboje. To już prawie 18 minut po godzinie 18. Okres letnio-wakacyjny to także czas plenerowych koncertów. To posłuchajcie, jakie emocje po jednym z takich występów towarzyszą m.in. Natalii Kukulskiej.
1: No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: To teraz w poniedziałkowy wieczór w radiu Złote Przeboje artysta, który w latach 80. był siłą napędową kultowej formacji Ultravox. Przed wami już teraz Midziur, a my gramy na to jak na lato.

Jan Borusewicz grał na gitarze gościnnie w zespole, który zrodził się tuż po rozpadzie grupy Republika. To obywatel GC Grzegorz Ciechowski, a my w poniedziałkowy wieczór gramy na to jak na lato, a już za moment wspominać będziemy pierwszą miłość Roberta Janssona i to tą wakacyjną. Zostańcie z nami.

0: nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
1: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
0: Wystąpią na plaży Wawel. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycanot

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Sporo utrudnień na drogach na S7 w Gdyni między Wielkim Kackiem a Chważnem. Po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. W Warszawie na S2 między Krakowską a Lutniskiem po kolizji trzech aut nieprzejezdny jeden pas w stronę Terespolu. Na Krajowej 22 w Kończewicach ciężarówka wpadła do rowu. Jeden pas w kierunku Malborka jest zablokowany, a droga krajowa numer 59 między Mrągowem a Pieckami jest całkowicie zablokowana.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

0: 50 tysięcy dolarów. Tyle kosztowało wyprodukowanie teledysku do tej kultowej piosenki Michaela Jacksona. To był słynny Billie Jean w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Za 22 minuty będzie 19, a wakacje to także czas miłosnych uniesień. No, któż z nas w młodości tego nie doświadczył? No i o takiej wielkiej wakacyjnej miłości niedawno opowiedział nam Robert Jansson z zespołu Various Monk.
1: A moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i byli tam towarzysze z młodzieżówki NRD i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek. Tak, pamiętam, jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: To po takich wspomnieniach z dużym serduchem pora chyba na równie piękny numer zespołu Various Monk. Orła Cień, 96 rok, a wydaje się, że nagrali to wczoraj.

0: To jeden z najwyższych producentów na scenie muzyki elektronicznej. Mierzy 206 cm. To Spiller, jego słynne Groove Jet w radiu Złote Przeboje. Nam wieczorami w wakacje z naszymi gwiazdami wspominamy ich muzyczne początki. Niedawno rozmawiałem z Wandą Kwietniewską, która swoją karierę zaczynała w zespole Lombard. Zapytałem ją, jak ten krótki czas w tej formacji wspomina po latach. Posłuchajcie.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Tyle wspomnień. Wakacyjny wieczór w Radiu Złote Przeboje, to teraz pora na brytyjskiego aktora i piosenkarza w jednej osobie. Przed wami Murray Head, no i zabieramy wspólnie z nim do takiego cudownego miejsca na świecie, gdzie teraz, słuchajcie, temperatura 33 stopnie, bo tam już prawie noc się zbliża.

0: jej kariera nabrała potężnego rozpędu dzięki bliskiej współpracy z kompozytorem Romualdem Lipko, no i oczywiście z budką suflera Urszula i Anią Wie. Jeśli kochacie takie cudowne dźwięki polskie lat 80. i 90., to bądźcie z nami, bo po 19 na pewno ich nie zabraknie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo, w jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga, nasza troska.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Poniedziałkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 19. Pora sprawdzić, co słychać w świecie sportu.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Kontrkandydatami będą Londyn, Rzym i Monachium.
21: Pogoda.
18: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Suwałk aż po Kielce. Jutro przelotnie pokropi jedynie na północy kraju. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej będzie nad samym morzem w Mielnie. Termometry pokażą zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 27. To już minuta po godzinie 19:00, zatem z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę, w której spotkamy się z Waszymi ulubionymi gwiazdami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie także niezwykła historia kultowej piosenki zespołu Lady Punk z Zamki na Piasku. Bądźcie z nami, a na dobry początek już teraz ABBA.

Przez lata w Wielkiej Brytanii krążyła plotka, że jeden z wokalistów zespołu spokrewniony jest z Johnem Lennonem. To był Robin Gibb, no i oczywiście kultowy zespół Bee Gees. W ten poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, 10 minut po godzinie 19. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. W latach 90. rodzi się zespół, którego piosenki błyskawicznie lądują na szczytach listy przebojów, ale zanim wylądowały, to swoje pierwsze piosenki prezentowali w kultowych brytyjskich klubach muzycznych. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Moloko.

0: byli pierwszym norweskim zespołem, który zdobył nominację do nagrody Grammy oraz wskoczył na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów, co było również wielkim osiągnięciem, a ten kawałek, który zdobył amerykańską listę, to Take On Me, no i oczywiście Aha w radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 19, a my w wakacje przypominamy wam powstanie tych najbardziej kultowych polskich numerów. Pamiętacie jeszcze ten kawałek? Słynne Zamki na piasku zespołu Lady Punk. Niedawno zapytałem Janusza Panasewicza, jak po latach wspomina ten numer.
1: Do dzisiaj lubię ten numer. On jest, ma coś takiego już poza tekstem oczywiście, który jest bardzo czas... W ogóle te piosenki, które pisał Andrzej, ja pamiętam, bardzo pasują w tej chwili. Bardzo ludzie chcą tych piosenek na koncertach, bo one miną czas, a one odzwierciedlają sytuację, którą mamy na co dzień, więc znowu są bardzo aktualne i są grane, więc to jest oczywiste i to czasami to nawet niefajnie, nie? Bo kiedyś był jakiś protest pod Sejmem czy coś takiego, ja zadzwoniłem do Andrzeja, który był akurat na Karaibach i ja mówię, ty słuchaj, tam śpiewają jacyś, co się zebrali, śpiewają piosenkę Strach się bać. A on mówi, no wiem, już doszły mnie słuchy, mimo że był na Karaibach, bo to w godzinę już wiedział o tym i mówi... Wiesz co, fajnie, z jednej strony się cieszę, ale z drugiej wolałbym, żeby tego nie śpiewali, a było wszystko jak należy, żeby się ludzie nie kłócili i tak dalej, więc to oczywiście tak samo jest z Zamkami, Zamki na piasku i były takim dla mnie, w sensie jakby muzycznym. To był tak oryginalny numer, tak fajnie grany, z takim pazurem, że do dzisiaj zawsze mam ciary, jak wychodzę na scenę, także... Miło wspominać.
0: A już teraz w Radiu Złote Przeboje pora na wielkiego miłośnika kolejek elektrycznych, Rod Stewart. A my gramy na to jak na lato.

niedawno przeprowadziła się do Meksyku, jak sama wyznała, aby uciec przed okrutnymi i natrętnymi fotoreporterami. To Britney Spears w radiu Złote Przeboje w ten poniedziałkowy wieczór, to już 27 minut po godzinie 19, a w jakich miejscach po koncertach najchętniej odpoczywa Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi, to zdradzę wam już za kilka minut, zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
15: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
14: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
15: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
16: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum@cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Swoją pierwszą gitarę skonstruował samodzielnie w młodości. Jako korpus posłużyła mu stara deska od łóżka, którą podgryzały jeszcze korniki. Grzegorz Skawiński, zespół Kombi w radiu Złote Przeboje. A Grzegorz Skawiński ostatnio opowiedział nam o miejscach w Polsce, do których lubi powracać, szczególnie po trasach koncertowych.
1: Każdą wolną chwilę swoją, jaką mam, na przykład jak zjeżdżamy z trasy i mamy 2-3 dni wolne pomiędzy koncertami, staram się jeździć. Mam taką chałupinkę małą na Kaszubach nad jeziorem i uwielbiam tam spędzać czas, usiąść gdzieś tam pod sosną i podumać trochę, ten czy zapalić ognisko albo grilla jakiegoś zrobić tam na łonie przyrody, w ogóle w głuszy leśnej. To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo na przykład ja doceniam taki i bardzo lubię taki wypoczynek.
0: To teraz co pora na brytyjską formację, która w 97 roku narobiła sporo hałasu, i to tym numerem przed wami, Chumbawamba.

0: 26 lat temu, latem, ten muzyczny projekt stworzył kawałek, w którym zakochała się na początku cała Europa. To The Underdog Project, no i słynny kawałek Summer Jam w Radiu Złote Przeboje. Za kwadrans będzie 20, a my wieczorami nasze gwiazdy uwielbiamy zaskakiwać się pytaniami. Niedawno zapytałem Justynę Staczkowską, czy ma takie swoje ulubione zagraniczne gwiazdy, z którymi chciałaby zaśpiewać w duecie. Posłuchajcie.
1: Moje małe realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo. Energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard, na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewała ona. I byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać. No ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo...

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każda podróż ma swój cel, a komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji, geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo. W jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga. Nasza troska.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Reklama.
18: To już 20 na zegarach. W wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za moment spotkanie z artystką o jakże drapieżnym i mocnym wokalu. O muzycznych dokonaniach Małgorzaty Ostrowskiej opowie wam Tomek Brela. Już teraz na dobry wieczór. Tina Turner.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem, bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki jak choćby Szklana Pogoda.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć w dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć w dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowało się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polonez w Poznaniu.
1: Tak było. I był to najdłuższy sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza. Po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy wymyślałam ten tekst. Kiedy gnałam!

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy imidż Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy, ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie, i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A ponieważ droga zawodowa, jak to ładnie powiedziała Małgorzata Ostrowska, trwa od wielu lat, droga solowa, no to nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Małgorzata Ostrowska.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
2: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
1: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
2: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
1: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
2: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu szklaną pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuje całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... to jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży Bena Kleksa, w którym to filmie Małgorzata Ostrowska się pojawiła. I o tym nieco więcej już za kilka minut.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
2: Jak to oglądam w tej chwili, to aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, jest to piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach. Bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka, betonowa mewa. Paradoksy, niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. Taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów studia sztuki estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego studia sztuki estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.

0: taki krótki szlak.
1: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy. Znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów. I w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: No, ale ponieważ bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce jest Małgorzata Ostrowska, no to za moment zapytamy Małgorzatę Ostrowską o ów wyimaginowany rzekomy konflikt.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj główną bohaterką Pewnego razu w muzyce jest wspaniała Małgorzata Ostrowska. Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. A

0: ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki. Taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
1: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
0: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni, grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne. Gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
1: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
0: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
1: Kilkadziesiąt lat na scenie moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Tak.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
14: Reklama. To już 21 na zegarach. W wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie gwiazda, która w wolnym czasie uwielbia gotować, a nazywa się Kasia Klich. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje duet Łem.

0: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry państwu.
0: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, to na egzaminie wstępnym po prostu zaśpiewałam komisji prawie pół repertuaru zespołu Gawenda. Uwielbiałam, no i tak no, śpiewałam od zawsze. Od zawsze śpiewałam, później grałam na skrzypcach 12 lat, podstawowa średnia szkoła muzyczna, później zrobiłam studium piosenkarskie, później wydział jazzu na wokalu w Katowicach, no i tak sobie śpiewam już długo dość.
0: Lata 90. to jest ten czas, kiedy tak naprawdę rozwijasz skrzydła i zaczyna się twoja muzyczna kariera. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Ja się spotkałam z moim mężem, też już 25 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdowałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował pod takiej wersji instrumentalnej. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak... Ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać Lepszy Model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
0: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy Model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
1: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu, 2022 czy 2023
0: chyba.
1: Czy, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki
0: Lefiri. I tam jest trochę tych bitów.
1: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej takiej naszej ulubionej jednak muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami, bardzo się bawimy.
0: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy Model?
1: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego. Coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą tę relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu. Wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
0: Kasia, ten uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że lepszy model jest nadal bardzo często grany, także w Radiu Złote Przeboje?
1: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały po prostu, one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
0: Skąd, Kasiu, zdradź nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
1: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, Boże, jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle. Ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie, produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. W zasadzie częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie, no ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
0: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klicha. Do rozmowy z naszą gwiazdą powracamy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
1: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Że ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
0: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
1: Uprzejmie mi donoszą.
0: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
1: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
0: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
1: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki, analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały, coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
0: Slow takiego.
1: Tak.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Czy od tego momentu, jak zaczynałaś swoją karierę, branża muzyczna dużo się zmieniła?
1: Branża? Słuchaj, ja siedzę u siebie w Pyrach i ja w ogóle nie znam branży. Ja wychodzę do mojego sklepu ABC w piżamie. Ciężko mi cokolwiek oceniać. Ja jedyne co, na co zwróciłam uwagę, i to zresztą pewnie nie wszyscy, że jestem pewnie w tej grupie, która ma dosyć spory problem z tak zwanym lansowaniem się w social mediach i wiesz, i dla mnie po prostu to są złe czasy, kiedy jesteś tyle wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękiem możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, ale nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
0: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
1: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcytrudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, Zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Ja jestem zodiakalny byk, ja jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
0: To tym słodkim akcentem na razie kończymy naszą rozmowę. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do kolejnych pytań powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to pojawiają się cudowne polskie głosy już teraz razem z nami po raz kolejny. Kasia Klich. Kasiu, muszę zapytać, bo za moment będziemy mieli okres taki bardzo wakacyjny. Ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce czy też za granicą na wypoczynek?
1: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz, o wakacjach to sobie mogłam tylko pomarzyć, natomiast... Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję, kurczę, mieć huśtawki na plaży gdzieś na Bali. Mi wystarczy, wiesz, że sobie otworzę. Mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy. Mam blisko Las Kabacki. Wsiądę się na rower albo pójdę na kijki, bo w tym wieku to już jest jedyna forma ruchu, po której nie boli mnie kręgosłup. Więc wiesz... Ale czy jeździmy z Jarkiem sobie, jeździmy czasem do Koszalina, bo tam jego rodzice mieszkają.
0: W dłoniach trzymam twoją niezwykłą płytę. To Klich, Płocica, Szymborska, Prospekt. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać wiersze Szymborskiej?
1: Najpierw się zaczęło od wersji angielskiej. Myśmy wiele lat temu wydali sami płytę, nazwaliśmy się, no pięknie żeśmy się nazwali, takie proste do wypowiedzenia, Stubbornly Absent, bardzo, po prostu super, nie? Ale jakby ten nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. I trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać trzy nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest no wyjątkowa.
0: Jak to wybierał wiersze?
1: Ja. Tak.
0: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
1: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
0: A spotkałaś się z poetką?
1: Nie.
0: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
1: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między śpiewaniem a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, co Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam, no lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielałam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
0: Z tego co wiem, to dla fanów szykujesz niespodziankę. Zdradzisz nam, co to będzie?
1: No jest gotowa płyta. Jeszcze ją oczywiście, jak to z moim mężem, jeszcze ją dopieszczamy. Jeszcze w ogóle kilka dni temu stwierdziłam, że muszę nagrać jeszcze raz jeden wokal. Bo wokal, który się znalazł w utworze, był tak zwanym wokalem z wersji demo. Nagranym w tym moim pomieszczeniu, gdzie ja sobie nagrywam, więc nie do takiego super, wiesz, mikrofonu. Ale gdzieś nam to pasowało, ale w końcu stwierdziliśmy, że jednak dla brzmienia by się przydał taki dobrze nagrany. No więc jeszcze teraz dokładaliśmy jakieś pogłosy, wiesz, jakieś smaczki. Uh-huh. No to jest taka... Ja nie umiem tej płyty sklasyfikować. Uh-huh. Ona jest... Ona jakby coś z tej Szymborskiej tam też jest, z tego, uh-huh, co zrobiliśmy na Szymborskiej, uh-huh, że też taka jakby wypadkowa, wiesz, naszych różnych fascynacji. Na pewno tam będzie 80s-owo. No i jestem bardzo, bardzo z siebie dumna, bo wydaje mi się, że jakby zrobiłam bardzo duży progres, jeśli chodzi o pisanie tekstów. Ta płyta to jest taki obraz kobiety w menopauzie.
2: Już nie przestań z tym wiekiem, proszę cię.
1: Nie, ja mówię jakby, mówiąc o menopauzie, wiesz, no to jest ludzkie. Jak kobieta ma... Śmieję się, no przepraszam was, drogie panie, ale same wiecie, jak jest, że my po prostu, u nas hormony tak szaleją, że my jesteśmy takie w miarę przytomne przez jakieś 7 dni w tygodniu. A tak, to jesteśmy po prostu tak rozchwiane i my mamy taką, wiesz, jest taka sinusoida, że jednego dnia mówię, ta moja płyta jest coś takiego, jakby patrząc na relacje z mężczyzną. Uh-huh. W poniedziałek cię po prostu kocham, we wtorek mam ochotę cię zaciukać. W środę znowu w ogóle już jesteś miły, ale w czwartek, kurde, znowu coś mi tam nie gra, nie? Więc to jest ona, to właśnie ta płyta taka jest. Jest o kobiecie, która po prostu zmienną jest. Ale wszystko oczywiście mówię o jakby takich, o uczuciach. Mhm.
2: A kiedy poznamy choćby fragment tej nowej płyty, czyli jakiegoś singla?
1: No właśnie ciągle ja się zastanawiam, kiedy poznamy i ciągle, już miał być singiel w maju, ale ja nie wiem, czy to jest dobry moment, chyba bardziej jesień. Mhm. To się jeszcze rozgrywa, bo muszę jakoś tak wrócić, nie? Więc to się wiąże z tym, że trzeba zrobić. To jest ta najgorsza część tego wszystkiego, bo ja najbardziej to lubię śpiewać. Aha. I już dać piosenki, niech one sobie idą wiesz, do ludzi, ale czas sesja zdjęciowa, wiesz, teledyski jakieś nagrać.
2: Wywiady przeprowadzić.
1: Wywiady jeszcze pogadać sobie mogę, ale wiesz, dla mnie takie pozowanie do zdjęć i jeszcze wiesz tam...
2: Nie lubisz?
1: Wiesz co, jakbym miała z 20 kilo mniej i była po dobrym liftingu, to może tak.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Każda podróż ma swój cel. A komfort i bezpieczeństwo zaczynają się jeszcze przed drogą. Serwis pojazdów i klimatyzacji. Geometria kół, myjnia oraz stacja kontroli pojazdów. Kompleksowo. W jednym miejscu. Bosch Car Service Walczak. Kamień Pomorski. Twoja droga. Nasza troska.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Chcesz poznać unikalne miejsca? Chcesz wiedzieć, co znaczy czynna ochrona w Wolińskim Parku Narodowym? Chcesz zrozumieć, o co w ogóle chodzi w Parku Narodowym? Już w sobotę 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkową akcję czynnej ochrony Muraw, podczas której poznasz niezauważane bogactwo wielu ciekawych ludzi, no i dowiesz się, czym są Murawy, a przy okazji spalisz kilka kalorii. Czynna ochrona Muraw. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Rozmawialiśmy poza anteną o twoich kulinarnych dokonaniach i ty masz teraz dla nas taką bardzo ważną wiadomość. Słuchamy.
1: Drodzy przyszli followersi, chodźcie do mnie na mój Instagram, róbcie mi ten algorytm, bo ja niedługo będę rzucać przepisy, które śpiewam.
0: O!
1: No, naprawdę.
0: A powiedz mi, a taka ulubiona twoja kuchnia to jaka? Polska?
1: Wiesz co, u mnie to jest po prostu, wiesz, jak jazz. Improwizacja. Ja wchodzę do kuchni, 15 minut, mam obiad.
0: No, tak, czyli to, co w lodówce jest, tak?
1: To, co w lodu, ale zawsze mi coś dobrego. Mam takie, wiesz, mocno wyostrzone chyba kubki smakowe, że ja czasami, jak idę do restauracji, to jestem w stanie to danie u siebie odtworzyć. Na przykład robię świetny butter chicken. I jak jadł u mnie kiedyś go jeden kolega Hindus, powiedział, że kurczę, super, nie? Także bardzo lubię. Jedyne, czego nie umiem robić za bardzo, to nie piekę ciast, bo ciasta, znaczy mam takie swoje, które umiem robić, ale to też są ciasta na zasadzie w ogóle zawsze coś wyjdzie. Natomiast przy tym moim takim kuchennym chaosie nie mam czegoś takiego, że wiesz, a przy ciastach trzeba odważyć,
0: właśnie,
1: odmierzyć,
0: to jest problem,
1: tak. Kolejność, proporcje, wiesz, tu to ubij, a tu zamieszaj, tu dolej, tu trzy krople.
0: A jeszcze drożdże będą stare, to nie wyjdzie.
1: Bo jest.
0: A jeśli ktoś namówiłby cię na prowadzenie takiego małego bistro, to byś się zgodziła?
1: Nie, mogłabym tak przyjść i od czasu do czasu coś ludziom ugotować. Zresztą ja w ogóle to czasami. Czasami u nas się odbywają warsztaty takie, wiesz, przyjeżdżają producenci jacyś tam ze świata i wytwórnia wynajmuje nasze studio i przychodzą ludzie i ja im wtedy gotuję. I na przykład, wiesz, mam przez 4 dni przechodzi u mnie przez dom jakieś 20 osób i muszę je nakarmić, nie? I zawsze się śmieję, mówię, kurczę, dobra, tylko mi wyślijcie listę, kto czego nie je. Ja mówię, okej, dzisiaj przychodzi, a to pamiętam, bo toż pamiętam, to on nie je laktozy, ten ma uczulenie na orzeszki, tu ktoś nie je mięsa i wiesz, i teraz się gimnastykuje. Ale to widzisz, to jest fajne, bo takie właśnie ja też w tym takim gotowaniu dla kogoś to też, wiesz, jakby to jest takie dawanie swojego serca, nie? I zawsze to jest z miłością.
0: To teraz powrócę na moment do twojego koncertowania. Czy miałaś kiedyś na koncercie jakąś taką niezręczną sytuację, że wyłączono prąd albo na przykład mikrofon źle działał?
1: Wiesz co, na swoim koncercie nie. Na swoim koncercie nie miałam takiej przygody i nie wiem, czy kiedyś jak śpiewałam z Jarkiem na jego koncercie, pamiętam, to był jakiś klub. I myślę, że widownia tego też nie wyłapała, bo podkład był z taką ilością sub-bassów, że ja dostałam, nie miałam jeszcze tego systemu dousznego tak zwanego, który jednak momentami pomaga, powiedzmy sobie szczerze, tylko cały dźwięk, który dostawałam z sali. I dostałam taką ilość takiego zbuczanego basu, że weszłam w utwór, zaczęłam go śpiewać i dopiero jak po pewnym momencie, po iluś tam tak weszły instrumenty, jakieś tam syntezatory, które faktycznie siedziały i było słychać, w jakiej są tonacji, okazało się, że jestem zupełnie obok. A jestem skrzypaczką, więc ja naprawdę